0: Bici anche stać. Nie gram stać. Nie gram stać.
1: А медленно! Осуждаю, блядь! Осуждаю!